0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Kamila Kalinowska, fizjoterapeuta, fizjoekspert. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Jako przychodnia rehabilitacyjna będziecie Państwo brali udział w senioraliach tegorocznych, które odbędą się w maju, już wkrótce zresztą, za 2 dni. Będziecie wystawiać tam swoje stoisko. Proszę powiedzieć, czego mogą oczekiwać seniorzy w ramach takiego spotkania z Wami?
2: Włocławskie senioralia zorganizowały pierwsze targi usług i towarów dla seniorów, na których my będziemy wystawiać nasze usługi rehabilitacyjne. To znaczy, każdy z uczestników senioraliów będzie mógł u nas skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych, skorzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych, a także z masaży.
1: Rozumiem, że w takim razie pół swojej przechodni, tego sprzętu, który da się przenieść, zabieracie ze sobą na miejsce.
2: Tak, będziemy miały kozetki, sprzęt rehabilitacyjny, lampy Bioptron, lampy Solux, to wszystko, co na co dzień używamy w gabinecie.
1: Czy jest jakaś kolejność zapisów, no bo tych seniorów myślę, że będzie bardzo dużo, nie będziecie w stanie Panie jakby wszystkich obsłużyć, wszystkim pomóc.
2: Będzie to na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy, nie oszukujmy się. Będzie nasz cały zespół, czyli 3 fizjoterapeutki i 1 masażystka, także wszystkie ręce na pokład.
1: Pani Kamilo, będziecie się wystawiać na senioraliach, będzie to jakby nakierowane głównie na to, czego potrzebują najbardziej seniorzy i co mogą znaleźć w przychodniach rehabilitacyjnych i w czym może im pomóc rehabilitacja. Proszę powiedzieć, z czym najczęściej zgłaszają się seniorzy, z jakimi problemami?
2: Wiadomo, wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wszelkich chorób przewlekłych. Najczęściej są to na przykład zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, stawów kręgosłupa. Często jest też osteoporoza, choroby układu krążenia, a także skutki udarów. Pracujemy z pacjentami, przygotowując między innymi pacjentów do operacji, jeżeli już zachodzi taka potrzeba operacji wymiany bioder czy kolan, przygotowujemy przedoperacyjnie, tak aby później po zabiegu ta nasza rehabilitacja dużo szybciej przebiegała. Nasi pacjenci również to są osoby, które zgłaszają się do nas z bólem przewlekłym. Tutaj staramy się stosować między innymi terapię manualną, masaże, wspomagamy się również fizykoterapią.
1: Jakie są cele i zadania takiej rehabilitacji osób starszych? Troszkę już o tym Pani powiedziała. Biorąc pod uwagę to, że wiele zabiegów, które macie w swojej szerokiej ofercie, ma pewne przeciwwskazania. Tak jak Pani powiedziała, seniorzy obarczeni są już coraz większą listą tych chorób przewlekłych.
2: Nasze społeczeństwo, jak wszyscy Państwo wiecie, starzeje się, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie. Wzrasta zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, na wsparcie ruchowe, a także działania profilaktyczne. Rehabilitacja dla seniorów, przede wszystkim jakie ma zadania? Aby przeciwdziałać między innymi upadkom, ponieważ to upadki są największym zagrożeniem dla seniorów. Wiadomo, z wiekiem również pogarsza nam się równowaga. Istotnym elementem są ćwiczenia ruchowe, aktywność fizyczna. Tutaj uczymy pacjentów, jak wzmacniać im siłę mięśniową, jak zapobiegać przykurczom, ruchomość kręgosłupa, ruchomość stawów kolanowych, biodrowych. To wszystko pacjenci muszą być edukowani na co dzień. No i oczywiście systematyczna rehabilitacja kilka razy w roku jak najbardziej temu sprzyja.
1: Czyli rozumiem, że oprócz tego, że wykonujecie Państwo jak panie, bo tam zespół jest damski, głównie w fizjoekspercie. Konkretne zabiegi, o tych metodach powiemy za chwilę, to wy edukujecie również, to są rozmowy z seniorami, to jest uczenie seniora, w jaki sposób ma na przykład postępować, chodzić, siadać, wstawać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo ma takie, a nie inne schorzenie.
2: Tak, to jest się dokładnie nazywa terapia funkcjonalna, trening funkcjonalny, czyli codzienność życia, czyli chodzenie, tak jak pani redaktor powiedziała, po schodach, wstawanie z łóżka. No niestety wiedza seniorów na ten temat nie jest duża i my jesteśmy od tego, aby również edukować w ten sposób.
1: Proszę powiedzieć, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, seniorzy nie mogą korzystać z pełnej gamy różnych zabiegów rehabilitacyjnych właśnie z uwagi na te różne przeciwwskazania. Więc jakie są metody rehabilitacji seniorów?
2: Metody obejmują są różnorodne. Przede wszystkim musimy pamiętać o aktywności fizycznej w życiu codziennym, czyli częste spacery, aktywność typu pływanie jak najbardziej nam sprzyja. I tutaj w większości nie ma przeciwwskazania. wskazać. Ćwiczenia, pamiętajmy, że wzmacniają mięśnie, poprawiają równowagę i koordynację naszego ciała. Ważnym elementem jest właśnie terapia manualna, czyli praca fizjoterapeuty bezpośrednio z ciałem pacjenta poprzez rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, mobilizację stawów. Najwięcej przeciwwskazań, jeśli chodzi, no to wiadomo, jest fizykoterapii. Tutaj, ponieważ dochodzą inne choroby współistniejące, jak choroby serca, rozruszniki serca czy cukrzyca. I to są głównie przeciwwskazania. Tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o seniorów, bardzo ostrożni. Przeprowadzamy dokładny wywiad, tak aby przede wszystkim pacjentowi nie zaszkodzić.
1: Rozumiem, że fizjoterapia, czyli te wszystkie zabiegi, gdzie włączany jest prąd, fale uderzeniowe, to są zabiegi, z którymi bardzo ostrożnie podchodzicie do seniorów.
2: Tak, to są bardziej inwazyjne już. A przede wszystkim stawiamy na terapię z ciałem przy pomocy naszych rąk oraz na ćwiczenia.
1: Proszę przypomnieć, gdzie będą mogli seniorzy w najbliższym czasie zupełnie bezpłatnie skorzystać z waszych porad.
2: 13 maja w godzinach od 10 do 15 w Browarze B. Będą to pierwsze włocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Nasze stanowisko będzie oznaczone. Wszystkie ręce na pokład i jesteśmy dla państwa. Serdecznie zapraszamy.
1: Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, fizjoekspert, była moim i państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję
2: pani. Do zobaczenia.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Seniorzy są coraz bardziej cenieni na rynku pracy oraz odbyła się konferencja Anwil Włocławek po porażkach drużyny. Patryk Jeremerski, Puls Włocławka, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w Polsce pracuje już prawie 880 tysięcy emerytów, a ich liczba w ostatniej dekadzie wzrosła o ponad 50%. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
3: Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła z około 575 tysięcy do blisko 880 tysięcy, czyli o 52,9%. Jeden spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej. Choć liczba pracujących emerytów nadal stale rośnie, dynamika tego wzrostu jest obecnie znacznie mniejsza niż kilka lat temu. W 2017 roku liczba takich osób zwiększyła się o 93,5 tysiąca, rok później o 57 600, natomiast w 2025 roku wzrost wyniósł już tylko 6 900 osób. Coraz więcej seniorów pozostaje aktywnych zawodowo mimo uzyskania prawa do emerytury. Na koniec 2025 roku na 1000 osób pobierających emeryturę przypadało 119 pracujących emerytów w województwie kujawsko-pomorskim. W skali kraju takich osób było 137.
2: Najczęściej pracują emeryci w wieku 60-65+, głównie na etacie, w działalności gospodarczej lub na umowach zlecenia. ZUS podkreśla, że seniorzy są coraz bardziej cenieni na rynku pracy ze względu na doświadczenie i kompetencje. Anwil Włocławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Kożan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginsburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon. Mówi Łukasz Pszczółkowski, prezes zarządu Anwilu Włocławek.
4: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić.
2: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Jak po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, też witam wszystkich serdecznie, a szczególnie włocławskich seniorów.
2: No właśnie, witamy włocławskich seniorów i przede wszystkim z myślą o nich ten nasz dzisiejszy program, bo to właśnie zaproszenie na Święto Seniorów, które będzie trwało w dniach 12-14 maja.
3: Senioralia. Zapraszam Państwa serdecznie na 8 włocławskie senioralia, które będą odbywały się w Centrum Kultury Browar B. W pierwszym dniu, czyli 12, od godziny 10 będzie barwny korowód, potem
2: tutaj
3: będą występy,
2: występy zespołu. Kluczy do miasta.
3: Tak, no oczywiście najważniejsza sprawa.
2: Przekazanie kluczy,
3: tak, przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego dla starościny i starosty. Barwny korowód przejdzie do browaru B, tam odbędą się występy, a na zakończenie dnia oczywiście potańcówka pod chmurką od godziny 18 do 21. Pierwszej, na którą serdecznie już dzisiaj zapraszam.
2: No właśnie, te występy to prezentacje artystyczne zespołów senioralnych, to właśnie w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B. Ile zespołów zgłosiło się, by zaprezentować swoją twórczość?
3: Będzie tam prawie 200 osób występowało na scenie, tak? A generalnie na widowni no może być góra w granicach 400 osób, tak mówią o tym względy bezpieczeństwa.
2: Stąd też biletowana impreza. I 13 maja i tutaj w programie pierwsze włocławskie targi wyrobów i usług dla seniorów. I równolegle prelekcje. O tych prelekcjach za chwilę, ale może właśnie więcej teraz o tych targach wyrobów. Z jakimi produktami seniorzy będą mogli się zapoznać?
3: Zapraszam wszystkich, nie tylko seniorów. Mogą być, jeśli mają czas i chcieliby zobaczyć właśnie też, zasięgnąć informacji i mieszkańcy naszego Włocławka, miasta. To jest impreza otwarta. To impreza związana właśnie z doświadczeniem zeszłego roku, więc w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B od 10 do 15 będzie prezentowało się ponad 30 różnych firm, stowarzyszeń, z Urzędu Miasta, z MOPR-u, z Narodowego Funduszu i wiele, wiele innych stoisk będzie, gdzie naprawdę będzie bardzo ciekawa oferta dla seniorów, ale także i dla mieszkańców. Zapraszam, żeby przyjść.
2: I dwie prelekcje. Prelekcja pana Jacka Łapińskiego z Uśmiechem Ci do Twarzy, Dobry Humor to Lepsze Życie i prelekcja Iwony Mazurkiewicz-Makosz i Gerarda Makosza, Senatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci. Tu też warto być, bo tematy na pewno zainteresują seniorów.
3: Tak, to są dwie prelekcje, można powiedzieć takie rozmowy, bo to będzie właśnie na zasadzie rozmowy, nie wykładu. Będzie można z tymi osobami porozmawiać. No i tu też względy bezpieczeństwa i niedostępność w tym czasie sali widowiskowej spowodowała, że tylko mogliśmy wydać wejściówki po 20 osób.
2: Właśnie będą targi,
3: no i niestety musieliśmy skorzystać tylko z sali kameralnej, ale żeby właśnie ten dzień uatrakcyjnić, dlatego zaprosiliśmy właśnie takich znamienitych według mnie gości.
2: I 14 maja, ostatni dzień włocławskich senioraliów i tutaj absolutnie wyjątkowa postać, najstarsza DJ-ka, nie wiem, chyba na świecie, ale na pewno w Polsce, DJ Wika, poprowadzi dyskotekę starszego małolata w godzinach 15-20.
3: Tak, oczywiście, to jest Virginia Schmidt, tak, żeby uzmysłowić, jaki to jest wiek, co nie jest tajemnicą, bo publikuje swój wiek na swoim Facebooku. To jest rocznik 1938.
2: Proszę Państwa, jest... to jest DJ-ka, która ma tyle energii.
3: Tyle ma właśnie energii. Przyjedzie do nas i poprowadzi dyskotekę. No i ta dyskoteka będzie też właśnie w tej sali widowiskowej, bo no, nie mamy możliwości sprawdzenia, jaka będzie pogoda, bo Państwo sami widzicie, jak ta pogoda ewoluuje i nic nie jest pewnego. Byśmy chcieli, żeby to się odbyło też pod chmurką, ale niestety nie możemy ryzykować. W związku z tym będzie to w sali widowiskowej i tu niestety też są ograniczenia co do imprez masowych, czyli 400 osób. Tak?
2: Czyli
3: i wejściówki,
2: wejściówki.
3: I tak jak
2: one...
3: powiedziałam, wolne wejściówki, które będą dostępne
2: w klasie
3: browaru. Wystarczy po prostu przyjść do kasy browaru albo po prostu zadzwonić na 100%, przekażę wszystkie wolne wejściówki właśnie na te dwie imprezy. Na te dwie. Po tańcu wizytówkę pod chmurką i dyskotekę Małolata.
2: Wydarzenia 12, 13, 14 maja. Imprezy są bezpłatne, ale biletowane ze względu na ograniczenia, jeżeli chodzi o miejsca. A moim Państwa gościem była pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów, współorganizatorka całego tego wydarzenia.
3: Proszę Państwa, chciałam tylko podkreślić, że wszystko jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, tak? My napisaliśmy generalnie ja zgłosiłam to jako mieszkanka Włocławka do budżetu obywatelskiego, a Włocławska Rada Seniorów poparła i dzięki pieniążkom uzyskanych z budżetu obywatelskiego możemy 3 dni świętować.
2: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
3: Dziękuję
2: i wszystkich seniorów oczywiście serdecznie zapraszamy.
3: Pozdrawiam i zapraszam.
1: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Nowy tydzień, nowy kinowy wtorek, dzień dobry. A my jak co tydzień sprawdzamy, co warto zobaczyć na dużym ekranie.
2: No właśnie, i teraz coś dla fanów mocnego grania, wielkich koncertów i historii legend muzyki. Iron Maiden.
1: Czyli pełnometrażowy dokument o zespole, który od 50 lat robi swoje i dalej potrafi wyprzedawać stadiony na całym świecie.
2: I nawet jeżeli ktoś nie słucha metalu na co dzień, no to Iron Maiden zna praktycznie każdy. Charakterystyczne logo, Eddie, ogromne koncerty i kawałki, które stały się już totalną klasyką.
1: No ten film pokazuje nie tylko samą muzykę, ale też drogę zespołu od początków w Londynie aż po status jednej z największych rockowych legend świata.
2: I fajne jest to, że to nie jest tylko opowieść od sukcesu do sukcesu. Tu widać też, jak ogromny wpływ Iron Maiden miał na kolejne pokolenia muzyków i fanów.
1: W dokumencie pojawiają się znane osoby z całego świata i każdy opowiada, jak ten zespół wpłynął na muzykę i kulturę.
2: No i oczywiście są archiwalne materiały, koncerty, kulisy tras i ten cały klimat gigantycznych widowisk, z których Iron Maiden słynie od lat.
1: No a umówmy się, ich koncerty to nie zwykłe granie numerów, to zawsze było wielkie show, scenografia, energia i atmosfera, którą trudno podrobić.
2: I właśnie dlatego taki film najlepiej działa w kinie. Głośny dźwięk, wielki ekran i momentami można się poczuć, jakby się było pod sceną.
1: Zwłaszcza, że premiera zgrywa się z ich najnowszą trasą koncertową, podczas której zespół wrócił m.in. na stadion w Londynie, bardzo blisko miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło.
2: Czyli trochę podróż przez historię rocka, ale też historia ludzi, którzy przez pół wieku nie zwolnili tempa.
1: No a film o Iron Maiden w kinach od 15 maja.
2: I jeżeli lubicie koncertowe emocje, muzyczne dokumenty, albo po prostu historię wielkich legend, no to tutaj zdecydowanie warto zajrzeć.
1: To teraz coś totalnie zwariowanego, ale w tym najlepszym kinowym stylu: Kuro Zając i Świątynia Świstaka.
2: Już sam tytuł brzmi tak, że człowiek zatrzymuje się na chwilę i myśli: dobra, ale o co tutaj chodzi?
1: No bo główny bohater jest, uwaga, pół kurczakiem i pół zającem. No to już jest mocny start.
2: Ale okazuje się, że takich jak on może być więcej. I właśnie od tego zaczyna się cała przygoda.
1: No bo nasz Kuro Zając odkrywa, że ma siostra, jego cały gatunek potrzebuje pomocy. No czyli z niewinnej historii robi się naprawdę duża misja.
2: I wiadomo, skoro jest legendarna świątynia, ukryta moc i tajemnica do rozwiązania, no to spokojnie nie będzie.
1: Do tego dochodzi podróż pełna przeszkód, dziwnych przeciwników i momentów, gdzie no trzeba wykazać się odwagą, a nie tylko sprytem.
2: Ale najlepsze w takich historiach są zawsze bohaterowie obok. Tutaj mamy sarkastycznego żółwia.
1: I przebojową skunksicę, więc już wiadomo, że będzie trochę chaosu i sporo humoru.
2: I właśnie to jest fajne. Film wygląda na taką typową przygodową animację, ale ma też dużo, dużo luzu i zabawy dialogami.
1: No a jednocześnie pod spodem jest historia o szukaniu swojego miejsca i odkrywaniu, kim naprawdę jesteś.
2: Czyli coś dla najmłodszych widzów, ale też taki film, na którym starsi raczej nie będą patrzeć na zegarek.
1: No i umówmy się, takie kolorowe, szalone światy najlepiej wyglądają właśnie w kinie.
2: Kuro Zając i Świątynia Świstaka od 15 maja na dużym ekranie.
1: No to tym razem w kinowym wtorku coś dla fanów trochę mrocznych klimatów. Obsesja.
2: I to jest właśnie ten typ historii, gdzie na początku wszystko wygląda całkiem niewinnie, a potem robi się coraz bardziej niepokojąco.
1: No bo mamy chłopaka, który jest zakochany w swojej przyjaciółce, no i zrobiłby naprawdę dużo, żeby zdobyć jej serce.
2: I w pewnym momencie trafia na zabawkę spełniającą życzenia. Taki tani gadżet, niby nic wielkiego.
1: No ale wiadomo, jeśli w horrorze coś spełnia życzenia, no to raczej nie skończy się dobrze.
2: Dokładnie, bo początkowo wygląda to jak spełnienie marzeń. Dostajesz to, czego chciałeś.
1: No tylko później okazuje się, że każda taka decyzja ma swoją cenę, no i to bardzo konkretną.
2: I właśnie wtedy film zaczyna skręcać w dużo bardziej mroczne rejony. Pojawia się napięcie, niepokój i takie poczucie, że wszystko wymyka się spod kontroli.
1: No bo bohater chciał tylko zmienić swoje życie i zdobyć miłość.
2: A nagle okazuje się, że uruchomił coś, czego no już nie potrafi zatrzymać.
1: No i to jest fajne w takich historiach, no bo one pokazują, że czasem największym problemem nie jest samo marzenie.
2: Tylko to, ile jesteś gotowy poświęcić, żeby je spełnić.
1: Do tego dochodzi klimat takiego psychologicznego thrillera. Niby spokojnie, niby normalnie.
2: Ale cały czas czujesz, że za chwilę wydarzy się coś złego.
1: No i człowiek ogląda dalej, bo chce zobaczyć, jak daleko bohater się posunie i czy w ogóle da się odwrócić to, co zrobił.
2: Obsesja od 15 maja w kinach.
1: Wydarzenia specjalne. oficjalne, no to warto powiedzieć, na co warto się wybrać.
2: I tych rzeczy jest naprawdę sporo, bo to już dawno przestało być tylko miejsce na zwykły seans filmowy.
1: No chociażby wielki finał Ligi Mistrzów 30 maja na kinowych ekranach PSG kontra Arsenal.
2: I powiedzmy sobie szczerze, oglądanie takiego meczu w kinie robi naprawdę duże wrażenie. Ogromny ekran, mocny dźwięk i emocje jak na stadionie.
1: No zwłaszcza, że to finał, czyli ten jeden mecz, gdzie wszystko może się wydarzyć.
2: I nawet osoby, które na co dzień nie oglądają każdego spotkania, często właśnie finał chcą zobaczyć.
1: Bo to już bardziej wydarzenie niż zwykły mecz. Wspólne kibicowanie, reakcja ludzi na sali, każda akcja oglądana na wielkim ekranie.
2: I człowiek nagle łapie się na tym, że emocje są dużo większe niż w domu przed telewizorem.
1: Ale wydarzenie specjalne to nie tylko sport, są też kultowe nocne maratony filmowe.
2: Czyli propozycja dla tych, którzy mówią, jeden film? Nie, no to za mało.
1: I teraz w sprzedaży jest m.in. maraton Mortal Kombat, więc szykuje się noc pełna walk, akcji i totalnego chaosu.
2: I to jest ten klimat, którego serio nie da się zrobić w domu. Sala pełna ludzi, nocny seans i kilka filmów pod rząd.
1: Do tego koncerty, widowiska, spektakle teatralne czy też opery.
2: Czyli można przyjść do kina nie tylko na premierę filmu, ale też na coś zupełnie innego.
1: I właśnie dlatego te wydarzenia specjalne robią się coraz bardziej popularniejsze, bo kino staje się takim miejscem wspólnych emocji.
2: A najlepsze jest to, że często trafiają tam rzeczy, których normalnie nie zobaczysz na żywo, bez wyjazdu do innego miasta albo kraju.
1: No czyli jeśli zgarniecie dziś wejściówkę w naszym konkursie,
2: to naprawdę będziesz czego wybierać.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę. Oraz nasz powiat zajął wysokie miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren. Mówi starszy kapitan Joachim Zeffert, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 we Włocławku.
4: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
3: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy włocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
5: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy.
3: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty, czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Włocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat włocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
6: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat włocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie.
3: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś gościem w naszym radiowym studiu jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry Panie
2: Prezydencie. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Panie Prezydencie, czas szybko leci, 7 maja 2024 roku, taka pamiętna dla Pana chyba data, został Pan mianowany, zaprzysiężony na prezydenta Włocławka, no tak jak powiedziałam, 2 lata minęły i co, zadowolony Pan, Panie Prezydencie, no, z zabranego kierunku?
2: Po pierwsze to jest ogromne wyróżnienie i zaszczyt, który otrzymałem od mieszkańców Włocławka, ten mandat zaufania jednak był silny, jest silny, mam nadzieję, cały czas. I z tego, co słyszę, co też mieszkańcy mi mówią, to widzą mieszkańcy, że jest zmiana, że dużo już wykonaliśmy takich nawet rzeczy, które wydawały się niemożliwe, no przykład apteki całodobowej na przykład. Znowu.
1: Na przykład?
2: Tak. Albo wydarzeń na Starym Rynku, które też wydawały się, że absolutnie nie ma tam miejsca na imprezy kulturalne, a jednak już 2 edycje festiwalu 3 maja za nami, więc faktycznie dużo się dzieje, dużo już się udało zrobić, chociażby oddaliśmy alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przejście pieszo-rowerowe, które połączyło Park Sienkiewicza z bulwarami, ale też, prawdę mówiąc, jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami, ogromna ilość rzeczy już się dzieje, jest wykonywana chociażby tak w obszarze rewitalizowanym, no ale na to się umawialiśmy, to znaczy ja traktuję swój program wyborczy bardzo poważnie i punkt po punkcie go realizuję i jak obiecałem mieszkańcom, że przebudujemy kamienice w obszarze rewitalizowanym, że zbudujemy nowe, no to to teraz robimy. Jak mówiłem, że przebudujemy 3 maja, czy zbudujemy zielone tereny Śródmieścia, to to robimy. Po prostu to, do czego się zobowiązałem, traktuję jako poważną sprawę i konsekwentnie krok po kroku realizuję swój program.
1: Panie Prezydencie, jak radzi sobie Pan z problemami, których nie brakuje, choćby no na przykład ta inwestycja, o której Pan wspomniał, zielone tereny Śródmieścia, ona w zasadzie powinna być już dawno zakończona. No, mieliśmy zimę, niespodziewanie długo, ale mimo wszystko ona powinna dobiegać końca. Tymczasem wydaje się, że drugi termin też nie zostanie dotrzymany przez wykonawcę, więc tych problemów nie brakuje. Nie brakuje też krytyki ze strony mieszkańców. Jak Pan sobie z tym radzi?
2: No, z tą krytyką to raczej jak jest, to jest mało konstruktywna. Z tą konstruktywną ludzie potrafią przyjść do mnie i rozmawiać i wtedy bardzo często w rozmowie, kiedy pokazuję szerszy kontekst, no to przyznają mi rację, bo to nie jest tak, że świat jest biało-czarny. No, świat ma wiele odcieni i trzeba czasami te odcienie poznać, żeby zrozumieć daną sprawę. Natomiast no ja robię swoje. Ja jakby zbytnio się nie przejmuję jakimiś takimi fake newsami czy hejtowaniem, dlatego że uważam, że pracuję na maksa swoich możliwości. Wymagam od siebie więcej niż od swoich współpracowników, więc uważam, że to jest uczciwe też podejście i ze spokojem podchodzę. Jak mieszkańcy to oceniają finalnie po tych 5 latach, to przyjmę po prostu. No nie będę się kłócił. Jeżeli ktoś będzie lepszy, ktoś będzie mógł więcej z siebie dać, to bardzo dobrze i naszemu miastu potrzeba po prostu zaangażowania, konsekwencji i to z siebie próbuję dać i myślę, że mieszkańcy też widzą tego efekt.
1: Rozmawia Pan z mieszkańcami, udaje się czasami mieszkańcom przekonać Pana do swoich pomysłów i
2: rozwiązań? Tak, bardzo często i bardzo często reaguję też, no nie tylko na takich wydarzeniach jak teraz ostatnio na festiwalu 3 maja, gdzie była kawa z prezydentem i no i też fajne spotkania, bo miałem na przykład kilka osób, które powiedziały, że przeniosły się do Włocławka w ostatnim czasie i im się bardzo podoba i zrobiły to bardzo świadomie i jak gdyby podawały szereg takich argumentów, dlaczego Włocławek jest fajne, które dla nas, mieszkańców Włocławka są oczywiste,
1: ale... Ich nie widzimy na co dzień.
2: Ich nie widzimy na co dzień, ale jak ktoś przyjeżdża z innych miejscowości, no to chociażby możliwość swobodnego poruszania się po mieście, albo korzystania z zieleni, zadbanej zieleni publicznej, no to
1: z tym
2: już...
1: poruszaniem się w tej chwili po mieście,
2: jest gorzej, jasne.
1: Jest gorzej. Ja wiem, że to sytuacja przejściowa, ale tak jest, takie są.
2: Tak, tak, oczywiście, ale też, no, mieszkańcy wiedzą, chociażby jak realizowaliśmy, nie wiem, Aleję Jana Pawła II, że są kłopoty, ale teraz mamy w tej części wyremontowanej naprawdę bardzo ładną przestrzeń i no już chyba zapomnieli kierowcy, jakie były z tym trudności. No ja się cieszę, że też mieszkańcy Włocławka są wyrozumiali i wiedzą, że no jest czas trudniejszy po to, żeby było lepiej i wspólnie jednak budujemy i mamy to poczucie takiej wspólnoty, wspólnej odpowiedzialności za to, żeby Włocławek był najlepszą wersją siebie i żeby był po prostu bardzo dobrym miejscem do życia.
1: Za coś szczególnego chciałby pan z okazji tych 2 lat podziękować mieszkańcom, wspólnych lat z mieszkańcami Włocławka?
2: No na pewno za wyrozumiałość, tak jak powiedziałem, i za to wsparcie. I to jest wsparcie tak jak w takich pozytywnych słowach, ale też ostatnio miałem taką sytuację, kiedy pan do mnie napisał, że bardzo fajny plac zabaw, ale jest tam jakiś taki element, który zagraża bezpieczeństwu. Dzisiaj już ten element jest usuwany, więc za tą interaktywność, za to, że to nie są takie pretensje, o tam debile coś źle zrobili, tylko takie właśnie poczucie, że to jest nasz wspólny dom i wspólnie o ten nasz dom dbamy i wiemy, jak się w tym domu poruszać.
1: Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie prezydencie.
2: Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy, najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G-Group.
2: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
1: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zira Tankara. Drugi nasz zespół PG

0: projekt. Warszawa zagrała brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
1: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
0: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
2: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
0: Mówił Mateusz Bieniek. Zwarty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20:30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dzisiaj na wschodzie i na południu Polski więcej deszczu, a na północy i szczególnie na zachodzie więcej słońca. Zdecydowanie najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce, około 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20. Poniedziałek ma być deszczowy w całej Polsce.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta. Witam Panią.
2: Witam.
1: Pani doktor, implanty to sposób na estetyczne i trwałe uzupełnienie ubytków w uzębieniu. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są implanty, jakie są ich rodzaje.
2: Implant jest to jak sztuczne odtworzenie własnego zęba, który pacjent stracił. Rodzajów implantów jest bardzo dużo, bo chyba w tej chwili około 300 firm produkuje implanty. Każdy z tych implantów różni się troszeczkę średnicą, grubością, długością, rodzajami kluczy. Dlatego, no tak jak i rodzajów samochodów jest wiele, do wyboru, żeby dopasować odpowiedni system implantologiczny do pacjenta. To jest śruba tytanowa najczęściej wkręcana w kość, na którą później dokręca się odbudowę protetyczną, udającą własny ząb.
1: I mamy piękne, białe zęby, tak?
2: Tak, tego rodzaju zęby mają to do siebie, że się nie przebarwiają. Bardzo mało osadza się na porcelanie kamienia, więc tutaj jakby higienizacja jest troszeczkę łatwiejsza.
1: Pani doktor, jak przebiega kwalifikacja do zabiegu wszczepienia implantów? Czy może jakieś badania trzeba wcześniej wykonać? Generalnie kto może skorzystać z tego rozwiązania?
2: Najprościej było powiedzieć, że każdy. Niemniej jednak są choroby ogólnoustrojowe, które dyskwalifikują pacjentów do takiego leczenia. Na pewno są to choroby nowotworowe, choroby wysokiej alergii. Na pewno są to choroby związane z układem krążenia, w sensie na przykład zaburzenia krwawienia. Chociaż są to wskazania tymczasowe, bo takie zaburzenia można opanować w trakcie zabiegu. Przeciwwskazaniem są na pewno jeszcze sytuacje, kiedy mamy ryzyko, że pacjent będzie musiał być naświetlany z powodu choroby nowotworowej. Tutaj niestety pacjent jest dyskwalifikowany. Przeciwwskazaniem tymczasowym jest na pewno higiena, jest na pewno palenie papierosów, zaburzenia zgryzu, czyli jakiś bruksizm, czy parafunkcje, czyli pacjent ma dziwne zwyczaje używania własnego uzębienia. Ale to wszystko jest kwestia rozważenia ryzyka i korzyści, które płyną z tego leczenia.
1: Pani doktor, jak przebiega zabieg, jak długo trwa wszczepienie implantu, czy koronę mocuje się od razu, czy pacjent może wyjść z zębem?
2: Jest kilka metod implantacji. Sam zabieg jest zabiegiem technicznie prostym, jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli jest dobra kwalifikacja do pacjenta i zabieg przebiega planowo. Czy pacjent może wyjść z zębem? Jest taka metoda implantacji natychmiastowej z natychmiastowym obciążeniem, bo tak to się nazywa, czyli wprowadzamy implant w ząb usunięty, w miejsce po usuniętym korzeniu, wprowadzamy implant i na tej samej wizycie zakładamy pacjentowi koronę. Pacjent wychodzi z zębem. Ja uważam, że tak, są sytuacje, kiedy jest to bezwzględnie konieczne, z powodów estetycznych na przykład, ale jest to zawsze sytuacja obarczona większym ryzykiem niepowodzenia niż taka standardowa, spokojna, rozplanowana w czasie implantacja, no bo mamy świeżą ranę, a trudno, żeby pacjent nie mówił, nie gryzł, nie oddychał i nie funkcjonował, więc zawsze ten świeżo wprowadzony implant jest bardziej narażony na urazy mechaniczne.
1: Pani doktor, powiedzmy na koniec, jak długo trwa proces gojenia po uzupełnieniu implantem ubytku w uzębieniu i jak postępować po takim zabiegu, jak dbać o stan jamy ustnej, o implanty?
2: Proces gojenia bywa różny. Zależy od płci i wieku pacjenta. Tutaj niestety nieco gorszej sytuacji są kobiety w starszym wieku, no bo i osteoporoza, i bardziej delikatne kości. Dłużej wygają się implanty w szczęce górnej, krócej w szczęce dolnej, ale jeżeli wszystko jest w porządku, no to taki proces wgajania implantu trwa około 3-5 miesięcy. Potem zostaje rozrobiona nadbudowa protetyczna, czyli ta korona, czyli ten cel zostaje osiągnięty. O implanty trzeba dbać tak samo jak o własne zęby, albo nawet lepiej, ponieważ matki natury nigdy się nie da uzupełnić tak, jak ona to wymyśliła, więc te implanty wymagają trochę większej staranności przy higienie. Nie ma możliwości, żeby pacjent nie używał nitek, a najlepiej irygatora, który umożliwi doczyszczanie resztek pokarmu w takich bardzo newralgicznych miejscach, czyli przy samym dziąśle, przy samym implancie. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, to tam będą stany zapalne i po prostu ten implant się wydzieli.
1: Dziękuję pani pięknie za udział w programie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję naszym słuchaczom. Przypomnę państwu, że gościem Rozmów o Zdrowiu była pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta. Wrócimy do państwa już za tydzień, a tymczasem dziękuję pięknie. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas.

0: Sławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Ogromne sukcesy sportowe Heleny Brzezińskiej z Włocławka oraz dziki coraz śmielej kroczą po ulicach miasta. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
3: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci buchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik.
2: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka. Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.
4: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej i dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych i tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mówi Helena Brzezińska, zawodniczka Żak Włocławek.
5: 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca. Jej trener podkreśla, że zawodniczka mimo niepełnosprawności trenuje dokładnie tak samo jak inni. Mówi Leszek Kubicki, trener Żak Włocławek.
6: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnością zupełnie nowy świat. Apeluję do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji. 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę.
0: To jest Puls Włocławka.
2: Medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
7: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak

0: Sławek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak, Nowa Lewica. Witam Panie senatorze.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Niestety nie mamy dla mieszkańców naszego miasta i powiatu dobrych wiadomości. Chodzi o środki z Funduszu Pracy. Te środki, powiedzmy tutaj na naszej antenie wyraźnie, były w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. No i skorzystali z nich przedsiębiorcy, którzy chcieli zatrudniać pracowników, korzystali z nich ci, którzy widzieli w swoim biznesie na przykład szansę na rozwój. Młodzi ludzie, którzy dzięki tym środkom mogli mieć fundusze na staże w zakładach pracy, co często było jakby pierwszym takim zetknięciem się z tym światem zawodowym, okazuje się, że tych pieniędzy po prostu już nie będzie.
3: No właśnie, podjąłem się tego trudu, żeby wsłuchując się w słowa pani Anny Jackowskiej, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, ale jednocześnie jako przewodniczącego konwentu dyrektorów powiatowych urzędów pracy w naszym województwie kujawsko-pomorskim, wystąpić do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o to, że brakuje właśnie, że nie ma już, można powiedzieć, środków na aktywne formy walki z bezrobociem. Zrobiłem to w swoim wystąpieniu senatorskim. Ono było 6 lutego. Dzisiaj mamy maj. Zobaczcie Państwo, jak długo rozpatrywano mój problem, który został zgłoszony. Otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że zapotrzebowanie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu określono wstępnie na poziomie z roku poprzedniego, czyli 2025. To jest 3 miliardy 650 milionów złotych. Jednak Ministerstwo Finansów w planie finansowym roku 2026 ustaliło kwotę o, uwaga, 1,5 miliarda mniej.
2: Czyli
3: to jest
2: połowa, tak?
3: Zniosło do kwoty 2 miliardy 150 milionów złotych na zadania właśnie dotyczące aktywizacji zawodowej. O tyle się zdaje dla mnie dziwne, że 20 marca 2025 roku zmieniona została ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia i wprowadziła ona nowe formy pomocy i poszerzyła grupę osób, jaką urzędy pracy mają objąć wsparciem finansowym, o osoby w wieku emerytalnym, pracujących, rolników i biernych zawodowo niezarejestrowanych nawet w urzędzie pracy. Czyli poszerzenie dodatkowej grupy osób mogących skorzystać z środków.
2: Potencjalnych beneficjentów jest,
3: tak jest. A zmniejszenie pieniędzy powoduje, że z góry ktoś zakładał, że zostaną te osoby wykluczone z takich możliwości. Odpowiedź, którą posiadam, wskazuje mi także na to, że to starostowie dzielą przyznane środki finansowe na poszczególne powiatowe urzędy pracy i mogą podzielić inaczej. Tylko że jeśli tych pieniędzy na wszystko brakuje, to nikt nie jest taki cudotwórczy, żeby mógł to zrobić lepiej. Stąd problem istnieje. Ja myślę, że przy każdej okazji, która będzie się nadarzała w Senacie, będę o tym wspominał, mówił i prosił, żeby jednak...
2: Będzie też okazja porozmawiać na terenie naszego powiatu już wkrótce.
3: Właśnie i też mogę zaprosić, że nie ukrywam, że celowo zaprosiłem pana ministra pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego, który jest w roli podsekretarza stanu, po to, żeby mógł zarówno samorządom, zarówno mieszkańcom przekazać najważniejsze i najaktualniejsze informacje dotyczących właśnie Funduszu Pracy, dotyczących funkcjonowania bezrobocia, dotyczących pracy na naszym terenie i wszystkich spraw, które wiążą się także z działalnością na rzecz seniorów, bo tam pan wiceminister Sebastian Gajewski takimi sprawami w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej się na co dzień zajmuje. Będzie to spotkanie w Kruszynie, w siedzibie CIS-u, czyli tego nowego budynku pięknie wybudowanego na samym skrzyżowaniu w Kruszynie, w piątek 22 maja o godzinie 16.
2: Wstęp wolny. Otwarty, tak?
3: Otwarty, każdy może z tego skorzystać. Szczególnie apeluję także i do gmin, ażeby przyjść i z tymi sprawami można było się zapoznać. Jeżeli ktoś chce, kto chce skorzystać, zapraszam. Drzwi będą dla każdego otwarte.
2: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był dzisiaj pan senator Stanisław Pawlak.
3: Dziękuję serdecznie Państwu.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
2: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
1: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
3: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
4: A Kancelaria Premiera, bo?
3: Interesujemy się polityką.
4: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
3: Byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
5: Na co dzień? Pracuje tutaj pan premier, swoje gabinety mają także wicepremierzy.
1: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę Kolejorz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Pogoda na 101,4 FM.
3: Zachmurzenie całkowite na wschodzie Polski i tu możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie i północy więcej przejaśnień nie powinno padać. Najchłodniej dziś na Śląsku i w Małopolsce, do 12 stopni w pozostałej części kraju od 15 do 20.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
2: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
1: Ostatni raz spotkaliśmy się około rok temu. I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
2: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę. W zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
2: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy. Disco polo, bo nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie. Wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
1: przez nikt
2: ludzi.
1: Nie słucha, ale każdy zna, prawda?
2: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku.
1: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał? Co będzie zawierał? Jak
2: utwór
1: to będzie
2: nazywa się Niebezpieczna. Jest to mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Mhm. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. No co? No refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko, no i o tym, że jest niebezpieczna, bo przyspiesza bicie mojego serca.
1: To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
2: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich, wydaje się, starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa, jest trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby był jak najprostszy, a to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia.
1: Mhm. A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
2: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem już po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
1: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo?
2: Wiesz co, tą piosenkę, tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. Ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie? W studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi. Pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze były jakieś tam kontrowersje.
2: Hip-hop polo.
1: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych? Mhm. Jakie one są?
2: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde szkoda, bo na przykład nie miałem jakąś tam fajną nawikę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać. Mhm.
1: Trzeba być otwartym. Taki jednorazowy eksperyment? Czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
2: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
1: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
2: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny, więc nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
2: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. Przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie ci to pokażę, jak przejedziemy się do nas do studia. Mhm. Pokażę ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest cię ciężko zrobić taką muzę?
2: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie na przykład słuchać słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż ci się wydaje. Mogę ci pokazać to w studio, co ja.
1: A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no disco polo no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
2: Zależy jak do tego podchodzić, to będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie, no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna, to akurat są dwie różne rzeczy trochę, a w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
1: A jeżeli chodzi o tekst?
2: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst taki
1: żebyśmy
2: do zapamiętania.
1: Się wszędzie.
2: Tak, przez każdego człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki i co wtedy śpiewają. Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek disco polo od ciebie wyjdzie trochę więcej.
2: Mam taką nadzieję.
1: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok, powiedzmy, do przodu?
2: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć, jak to się przyjmie, jak ludzie na co zareagują, bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
1: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
2: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół Mik też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne do ucha.
1: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
2: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hypemanem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany, ale jak coś się znajdzie, to jak najbardziej.
1: Taka, chyba taka muzyka disco polo to się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać z tą publicznością.
2: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalne. Nawet lepszy niż rap, szczerze.
1: To w takim razie dziękuję ci za rozmowę.
2: Dzięki wielkie, dziękuję również.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Cabano.
2: Do usłyszenia.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zyskuje nowy sprzęt oraz zielone tereny Śródmieścia nie pałają optymizmem pod względem terminu. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupu z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia. Natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło. Dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echo endoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki.
2: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1. Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu.
2: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Włocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w Biurze Prezydenta.
4: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
2: Ulica Jańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem. Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, tutaj Bartosz Balcerowski, a moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Panie prezydencie, zacznijmy od samego remontu, renowacji budynku przy ulicy Maślanej. Wygląda już na to, że mamy ten docelowy wygląd, docelową fasadę, powoli znikają też rusztowania.
3: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, albo już, albo za chwilę ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
2: Mieszkania na tanim wynajem, powiedzmy ile tych mieszkań i domyślam się, że metra też bardzo różnorodny.
3: No metraż różnorodny, tych mieszkań ponad 20, więc całkiem sporo, bo tak technicznie to mamy tam do czynienia z trzema kamienicami, które są w jednym jak gdyby zestawie, w jednym kompleksie, więc też mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami, ale myślę, że będzie się tam bardzo wygodnie mieszkało, bo to są oczywiście mieszkania wykończone pod klucz, więc gotowe tak naprawdę po przydziale do tego, żeby się wprowadzić. No i już się cieszyć nowym mieszkaniem w doskonałej lokalizacji.
2: Wspominał pan prezydent, że wykonawca ma czas do końca czerwca. Mieszkania pod klucz, czyli wstępnie możemy ogłosić, kiedy będzie nabór na najem tych mieszkań?
3: No zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
2: Przejdźmy dalej. Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
3: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypominam, że moim i Państwa gościem był Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: Miesięcy pracy lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
1: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
2: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
1: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce i jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie. Tutaj możliwy deszcz, po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jesteśmy po 11:00, to niedzielne przedpołudnie, moi drodzy. Dużo będziemy mówić o nadchodzących wydarzeniach we Włocławku. Za nami Noc Muzeów, wczoraj, oj, było zwiedzane, było. Natomiast co jeszcze ciekawego dzieje się w maju, albo nawet już dzisiaj, co ciekawego dzieje się w regionie, o tym będziemy sobie rozmawiać. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

Zajrzyjmy teraz do kalendarza. 17 dzień maja, niedziela. Niedziela do lata tylko 33 dni. Mamy mnóstwo świąt nietypowych. Na przykład Światowy Dzień Pieczenia. Ale przy tych cenach prądu to nie jest tanie święto.

0: sprawdźmy, gdzie w przyszłym tygodniu spodziewać się utrudnień na drogach stolicy Kujaw. Trochę tego jest. Oczywiście most stalowy, oczywiście 3 maja przy skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Utrudnienia też na Jagiellońskiej, Królewieckiej, Traugutta czy Zielonym Rynku. Zwężenia spotkamy na Nołokowskiego, Zielnej, Chmielnej i Maślanej.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
1: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
3: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
4: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
5: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
1: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Chłodno dzisiaj na Śląsku, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, częściowo łódzkim i mazowieckim, tu od 11 do 12 stopni, a w pozostałej części kraju od 15 do 20. Na wschodzie dzisiaj deszczowo i pochmurnie, na zachodzie więcej słońca i nie powinno padać.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Jesteśmy po 12. W tej godzinie powiemy sobie o Festiwalu Muzyki

0: organowej, które trwa we Włocławku i potrwa aż do 7 czerwca, a kolejny koncert dzisiaj.
1: Popołudnie po polsku.

Moi drodzy, dużo dzieje się w naszym regionie. Można się wybrać na przykład na Festiwal Muzyki Organowej. Poczuć moc zabytkowych organów we włocławskiej katedrze. Jest to festiwal międzynarodowy i kolejny koncert już dzisiaj, konkretnie to o godzinie 19. W katedrze wystąpi profesor Julian Gębalski z Katowic. Wejście na ten koncert jest darmowe.

Niedzielne już popołudnie na najlepszej fali w regionie. Uwaga, od piątku zdrożały przejazdy rowerem miejskim we Włocławku. Włower jest droższy. Nadal dość tani, ale droższy. Bo tak, zamiast 25 groszy za pierwsze 20 minut zapłacimy 40 groszy, a później każda kolejna minuta zamiast 3 to 5 groszy. Jednak, jeżeli posiadamy włocławską kartę mieszkańca, jeżeli podatki płacimy we Włocławku, ceny pozostają bez zmian.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
1: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
3: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
1: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
4: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
1: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niedziela we wschodniej połowie Polski bardziej deszczowa, a na zachodzie bardziej pogodna i tutaj nie powinno padać. Na termometrach dziś od 12 do 20 stopni. Najchłodniej w kilku województwach: Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie i Mazowsze. A najcieplej na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Jesteśmy po 13, niedzielne popołudnie i w tej godzinie sprawdzimy, co będzie się działo na wiosennych imprezach plenerowych w naszym regionie, bo działo się będzie dużo na święcie studentów i na święcie województwa. Więcej szczegółów za moment.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Moi drodzy, dużo się dzieje we Włocławku, naprawdę dużo się dzieje. Na przykład Juvenalia będą 22 i 23 maja na włocławskich bulwarach i wiadomo, kto wystąpi jako gwiazdy muzyczne: Bero oraz Sarius, czyli dwóch artystów łączących rap z popem. Bero bardziej w stronę popu, Sarius trochę bardziej w stronę rapu, ale zarówno jeden, jak i drugi to uznane marki na polskiej scenie muzycznej. Udział w Juvenaliach jest darmowy.

0: Mówiłem o juwenaliach, a w zasadzie akademikaliach 2026 we Włocławku. Te jeszcze w maju i pojawią się muzyczne gwiazdy. Muzyczne gwiazdy pojawią się też na Święcie Województwa. To 7 czerwca na włocławskich bulwarach. Chyba, że będzie padać, to wtedy impreza ma być przeniesiona do Hali Mistrzów. I uwaga, trzymajcie się mocno, bo będzie prawdziwa plejada muzycznych gwiazd. Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Ted. Każdy znajdzie coś dla siebie w tym zestawie muzycznym, a udział w Święcie Województwa jest oczywiście darmowy. 7 czerwca, włocławskie bulwary.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
2: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
2: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
4: Widzimy wzrost prestiżu szkół.

0: uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Załęski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś od 12 do 20 stopni. Na wschodzie Polski większe zachmurzenie i opady. Na zachodzie już nie powinno padać i więcej słońca. Jutro deszczowo w całym kraju, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli raczej nigdzie nie przekroczy 20, delikatnie poniżej 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Jeszcze w maju ciekawa impreza lekkoatletyczna we Wrocławku. Więcej o niej sobie porozmawiamy za moment. Jesteśmy po 14. Filip Waćkowski. Kłaniam się nisko. Witajcie. Cześć.
3: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Moi drodzy, jeszcze w maju, 30 maja, na włocławskim stadionie przy ulicy Leśnej odbędzie się Puchar Mistrzów, czyli ogólnopolskie zawody lekkiej atletyki dla każdego. W zawodach będą mogli brać udział młodzi lekkoatleci w kategoriach do lat 16, 18, 20 i 23. Ta lekkoatletyczna impreza 30 maja na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

0: Jest taka branża, w której roboty chyba niestety nigdy nie zabraknie, czyli policja. I włocławska policja zaprasza do siebie, organizuje drzwi otwarte. 21 maja, czyli w najbliższy czwartek, będzie można poznać procedurę rekrutacyjną, porozmawiać się z policjantami i obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez mundurowych. Te drzwi otwarte we włocławskiej komendzie miejskiej odbędą się w czwartek od 11 do 15. Więcej szczegółów na stronie włocławskiej policji.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
2: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
1: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20, a to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
3: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
1: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli.

0: Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Pogoda na 101,4 FM.
0: W większej części zachodniej Polski już się wypogodziło, a na wschodzie jak było szaro, tak i jest, i deszcz, i jeszcze padać będzie też jutro, ale jutro to już w całej Polsce sprawiedliwie, a temperatura jutro podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Jesteśmy po 15:00, za moment opowiem wam bardzo ciekawą historię, kryminalną historię z powiatu lipnowskiego. Możecie być zdziwieni. No, gang Olsena normalnie, gang Olsena.
3: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

miejscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Zaglądamy do powiatu lipnowskiego, bo tutaj przed sąd trafi kierowca motoroweru, ponieważ jechał tym motorowerem pod wpływem alkoholu. W dodatku pasażer też był pijany. To nie koniec, bo na miejscu w celu przejęcia motoroweru pojawiła się partnerka kierującego. No i dotarła tam rowerem. Potem dmuchnęła, chuchnęła, no i okazało się, że też była pijana. Ostatecznie motorower trafił na policyjny parking, a cała ekipka będzie musiała tłumaczyć się przed sądem.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: Co ciekawego dzieje się w naszym regionie w kolejnych dniach, na przykład w kolejny weekend w Brześciu Kujawskim będzie Dzień Sąsiada. To nowe wydarzenie w kalendarzu lokalnych imprez. Głównym celem jest integracja mieszkańców miasta i gminy oraz wspólne świętowanie pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Jak to pięciolecia? Ja pamiętam jak dzisiaj, jak wczoraj, jak to otwierali. A tu już 5 lat. Cała impreza rozpocznie się właśnie w niedzielę 24 maja o godzinie 12 na skwerku w centrum Brześcia Kujawskiego, skąd uczestnicy przejdą sąsiedzką paradą do amfiteatru przed wahadłem, a na scenie zaprezentują się sekcje artystyczne wahadła. Na uczestników czekać będą także atrakcje dodatkowe, fotobudka, gigaklocki, warsztaty, animacje, piknik, biesiada i darmowy popcorn i wata cukrowa. A to pójdę. Dodatkowo będzie możliwość zwiedzenia wystawy Wahadło Czasu. To w kolejną niedzielę, równiutko za tydzień w Brześciu Kujawskim.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
2: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
1: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
3: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
1: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
4: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.

0: 66 329 367.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: W tej godzinie wyjedziemy jeszcze na drogi naszego regionu, ale oprócz tego wspomnimy o wyjątkowym koncercie, który dziś we włocławskiej katedrze. A w zasadzie przypomnimy, bo wspominaliśmy już w okolicach południa o tym występie. Dlaczego i za ile? Wszystkie szczegóły za moment.

0: sprawdźmy, gdzie w przyszłym tygodniu spodziewać się utrudnień na drogach stolicy Kujaw. Trochę tego jest. Oczywiście most stalowy, oczywiście 3 maja przy skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Utrudnienia też na Jagiellońskiej, Królewieckiej, Traugutta czy Zielonym Rynku. Zwężenia spotkamy na Nowokowskiego, Zielnej, Chmielnej i Maślanej.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: niedzielne popołudnie i ja przypominam o pewnym koncercie, który odbywa się dzisiaj we Wrocławku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Za 2,5 godziny o 19 w katedrze wystąpi profesor Julian Gębalski z Katowic i wstęp na ten koncert jest bezpłatny.
1: Polsku.

0: kilkanaście minut do 17. Oczywiście punktualnie o tej godzinie usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata. Następnie spotka się z wami Patryk Kamiński, który przeprowadził przez te ostatnie godziny weekendu. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!
1: Po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
2: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechała, potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
1: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
2: Chciałbym podziękować tym obywatelom, czterem lub pięciu, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
1: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
3: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne.

0: wierzyć prognozom albo temu, że się nie zmienią, to przyszły weekend ma być bardzo ładny. Ale na razie kilka deszczowych dni. Jutro padać może w całej Polsce. Temperatura od 13 do 19 stopni. Niebo ma być częściowo zachmurzone, a więc zobaczymy też trochę słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Oj, jak to dobrze, że po sobocie jest jeszcze niedziela, można odespać, zjeść sobie na spokojnie śniadanie i obiad, odpoczywać i cieszyć się dosłownie każdą minutą. Za to kochamy niedzielę, bo nigdzie nie trzeba się spieszyć, tylko z życia się cieszyć. Bardzo poetycko zaczęliśmy, czasem tak się zdarza. Patryk Kamiński, dzień dobry, Włocławek i Kujawy. Czerwone okienko w kalendarzu dzisiaj zatrzymało się na cyfrze 17, więc mamy 17 dzień maja, 137 dzień roku. Na liście solenizantów dzisiaj Sławomir i Weronika. Proszę nie zapomnieć i napisać, zadzwonić lub odwiedzić z życzeniami. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu dzisiaj świętujemy w kalendarzu nietypowych świąt, więc jeśli słuchacie swojego ulubionego Radia Włocławek, to świętujecie w najlepszy z możliwych sposobów. Teraz znikam i niech gra muzyka. Za kilka minut wracam do Was z pierwszymi niedzielnymi tematami.

0: Według zapowiedzi, które mam przed sobą, 7 czerwca na włocławskich bulwarach odbędzie się kolejna edycja koncertu Fajansowe Sny, organizowanego w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku wydarzenie będzie miało szczególny charakter, ponieważ będzie organizowane w ramach Roku Ludzi Filmu z Kujaw i Pomorza. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki i z tego co widzę, lista nazwisk wygląda imponująco. Na wspomnianej liście znaleźli się Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki oraz Tede. Koncert Fajansowe Sny rozpocznie się 7 czerwca o godzinie 18 na włocławskich bulwarach. Wstęp na wydarzenie będzie wolny. Wiele wskazuje na to, że kolejne gwiazdy estrady przyjadą do Włocławka. Oby tylko pogoda dopisała, bo z tego co pamiętam w zeszłym roku trzeba było plenerowy koncert przenosić do Hali Mistrzów, bo aura była, nazwijmy to umownie, mało koncertowa. W ubiegłym roku długie kolejki widzów czekały na wejście do Hali Mistrzów, by obejrzeć niezapomniany koncert Wiki Gabor, Justyny Steczkowskiej i Natalii Kukulskiej. Oby w tym roku pogoda nie sprawiła już psikusa, bo przecież koncert w plenerze brzmi o wiele lepiej niż w sportowej hali.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

gminie Piotrków Kujawski od kilku dni działa Klub Seniora, którego zadaniem jest integracja i aktywizacja seniorów z południowego zachodu Kujaw. W świetlicy wiejskiej w Zborowcu odbyły się pierwsze inauguracyjne zajęcia nowo powstałego klubu seniora pod nazwą Aktywny Senior 60+, Zdrowie, Kultura, Tożsamość i Energia Życia. Klub Seniora powstał z myślą o osobach pełnych pasji, doświadczenia i chęci do dalszego rozwoju. Ideą władz lokalnych było stworzenie przestrzeni, w której jesień życia nabiera barw, a codzienna aktywność społeczna, zdrowotna i kulturalna staje się źródłem nowej energii. Pierwsze spotkanie upłynęło pod znakiem zdrowego trybu życia. Warsztaty z dietetykiem pod nazwą Zdrowie na talerzu stały się doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy i wspólnej integracji. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach, a później latach, Klub Seniora stanie się sercem lokalnej aktywności, miejscem spotkań, edukacji i rozwoju osobistego seniorów. Przed wszystkimi wiele interesujących chwil, wycieczek i spotkań, które udowodnią, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa energia drzemie w samych seniorach. Najbliższe miesiące, jestem o tym przekonany, pokażą dopiero, ile siły i energii jest w seniorach z gminy Piotrków Kujawski. Najbardziej doświadczeni stażem mieszkańcy Kujaw nieraz udowodnią, że razem mogą zrobić więcej niż niejeden nastolatek.

Jeśli dobrze pamiętam, to w ubiegłym tygodniu informowałem Was o 105. urodzinach mieszkanki Piotrkowa Kujawskiego, a chwilę temu znalazłem informację o 102. urodzinach mieszkańca Skępego. Jubilatem z powiatu lipnowskiego jest pan Feliks Smyk, który skończył 102 lata. Jubilat jest postacią znaną wśród mieszkańców lokalnej społeczności. W latach powojennych jako lekarz weterynarii organizował w gminie opiekę weterynaryjną. Ponadto angażował się w działalność społeczną. Jest również oficerem weteranem Armii Krajowej w stopniu kapitana. Jubilat w 2000 roku został również uhonorowany tytułem Zasłużony dla miasta i gminy Skępe. Z okazji urodzin pojawił się tradycyjny tort, życzenia, rozmowy i wspomnienia. Szanownemu jubilatowi z powiatu lipnowskiego wypada więc życzyć kolejnych wielu lat w zdrowiu i czułych objęciach rodziny.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
2: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
1: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
3: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
1: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: W nocy od 7 do 9 stopni, miejscami może padać. A jutro temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni. I deszczowo może być w całej Polsce, choć na północy też sporo przejaśnień. Przyszły tydzień ma być taki deszczowy z dużą wilgotnością.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Polskie przeboje, idealne na niedzielny relaks. Na 101,4 FM gra dla Was Radio Włocławek. Przeglądam dla Was internet w poszukiwaniu kolejnych ciekawych informacji, o których będę mógł powiedzieć Wam w tej godzinie. Za kilka minut powiem o kolejnej edycji United Session we Włocławku. Sprawdzi

0: mamy potwierdzoną informację. W ostatni weekend września, czyli 25 i 26 września, odbędzie się piąta edycja Wielkiego Święta Tańca w naszym mieście. Tym razem nie w wakacje, a już podczas roku szkolnego do Włocławka przyjadą najlepsi tancerze z całego świata, by prezentować swoje umiejętności w różnych tanecznych stylach. Dyrektorem artystycznym United Session, tak jak w poprzednich latach, będzie Michał Kaczorek z Kaczorowski, który w sobotę zachwycił cały kraj, zdobywając drugie miejsce w programie Mam Talent. Ale wracając do United Session, więcej o tegorocznej edycji mówi dla naszego radia wspomniany chwilę temu Kaczorek.
1: Zapraszamy Was wszystkich serdecznie. Wydarzenie będzie w nieco zmienionym formacie, ale nie zmienimy jednego, czyli ludzi z całego świata, którzy do nas przyjadą, będą gościć i zaprezentują swoje umiejętności na najwyższym poziomie, bo niektórzy z nich są też już legendami tańca, innych może mogliście widzieć w różnych teledyskach sławnych osób. I ci wszyscy ludzie zjadą się do Wrocławka i będą razem z nami świętować ten dzień właśnie tutaj. Także zapraszamy serdecznie.
0: Większej rekomendacji niż słowa samego dyrektora artystycznego nie trzeba, a jeśli słyszycie pierwszy raz o tym wydarzeniu, warto odwiedzić media społecznościowe United Session i zobaczyć, jak wyglądały poprzednie edycje.
2: Weekendowe granie na 101,4 FM.

wczoraj lista znanych i lubianych urodzonych 16 maja była bardzo długa, a jak będzie dzisiaj? 17 maja na świecie pojawiło się wielu, których dzisiaj słyszycie w radiu albo widzicie w internecie czy telewizji, a oto szczegóły. 73 lata temu w Szczecinie urodził się kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej Marek Biliński. 71 lat skończyła legenda polskiego kolarstwa, czyli Czesław Lang. 65 lat świętuje irlandzka piosenkarka Enya. 62 urodziny celebruje Piotr Bukartyk, autor piosenek, kompozytor i wokalista. 56 lat temu urodził się wokalista grupy New Kids on the Block, Jordan Knight. 44 lata ma od dzisiaj piosenkarka i autorka tekstów Iwona Węgrowska. 42 lata skończył Passenger, a właściwie brytyjski piosenkarz Michael Rosenberg. 39 lat na liczniku ma od dzisiaj aktorka Zofia Zborowska. Najlepsze życzenia dla wszystkich urodzonych 17 maja.

Roxana Węgiel, która kilka dni temu wystąpiła na scenie Muszli koncertowej w Ciechocinku, wydała nowy singiel pod tytułem Chciałam Ciebie Więcej. To ostatnia zapowiedź długo wyczekiwanego albumu Błękit, którego premiera zaplanowana jest na 19 czerwca. Nowa piosenka od Roxy to połączenie popu, rocka i rapu. Chciałam Ciebie Więcej to energetyczna kompozycja oparta na drapieżnych gitarach i chwytliwej melodii. Utwór wyróżnia się potężnym, natychmiast zapadającym w pamięć refrenie, który kontrastuje z autentyczną i charakterystyczną zwrotką. Pod względem muzycznym Błękit to powrót do żywych brzmień i melodyjności, które od lat stanowią znak rozpoznawczy Roxy. Nowy album eksponuje także szeroką skalę możliwości wokalnych Roxany Węgiel, od delikatnego, aksamitnego tonu po mocne, pełne emocji partie w szerokich balladach. Nowy krążek Roxany Węgiel w drugiej połowie czerwca, a singiel Chciałam Ciebie Więcej już wkrótce zagości na antenie Radia Włocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Włosi sprostowali. Samochód ranił jedną osobę z Polski, a nie cztery. Robert Lewandowski wieczorem pożegna się z kibicami Barcelony. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Modenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. O tym, że w Modenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił też wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona zagra z Betisem Sevilla, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy. Po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem. W ciągu tych 4 lat spełnił oczekiwania swoje i kibiców, mówi były reprezentant Polski Radosław Kilewicz.
2: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i tyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli, stał się legendą Barcelony.
1: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej. Miałby tam zarabiać 90 milionów euro rocznie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Uciekło z hodowli treserki zwierząt znanej sąsiadom jako królowa tygrysów. Sąsiedzi, jak podają lokalne media, już wcześniej skarżyli się policji na tę hodowlę. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Jutro drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, potrwa miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
1: Do Morskiego Oka będzie można dojść, ale szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę. To trasa dłuższa o jakieś 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami dość deszczowy tydzień, przynajmniej pierwszych kilka dni. Jutro może padać w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na wschodzie i na zachodzie Polski, a akurat trochę chłodniej w centrum.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: We Włocławku i regionie tylko polskie hity z 4 ostatnich dekad usłyszycie w Radiu Włocławek. Słyszymy się już po godzinie 9.

0: Ale o pracy proszę jeszcze nie myśleć, tylko cieszyć się chwilą przy muzyce waszego ulubionego radia. Za kilka minut powiem o zespołach, które zaprezentują się podczas kwalifikacji do Pol & Rock Festival pod koniec maja we Włocławku.
1: Po polsku na 101,4 FM.

Włocławek po raz drugi będzie miastem, w którym odbędą się eliminacje do Poland Rock Festival. Przez dwa dni na scenie Browaru B zaprezentują się zespoły rockowe z całej Polski. Eliminacje do jednego z najbardziej znanych polskich rockowych festiwali odbędą się 29 i 30 maja. Koncerty rozpoczną się od godziny 15:30 i potrwają do późnego wieczora. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny. Na scenie Browaru B wystąpią debiutujące grupy oraz laureaci poprzednich eliminacji. Pierwszego dnia wystąpią Basia Giewont, Wiraszko, Ciepłe Brejki, Lustra czy Zuta. Gwiazdą pierwszego dnia przesłuchań będzie Wojtek Szumański oraz ubiegłoroczny laureat zespół LOR. Następnego dnia sala widowiskowa również wypełni się mocnymi rockowymi brzmieniami. Usłyszymy i zobaczymy m.in. grupy Lej Mi Pół, How We Met, Red Last czy Atmosphere Marcina Rozynka. W programie drugiego dnia znalazł się także akustyczny projekt Zenka Grabowskiego oraz koncert ubiegłorocznego laureata Junona Kaniona. W tym roku do organizatorów eliminacji wpłynęło aż 900 zgłoszeń. Jury pod przewodnictwem Jurka Owsiaka wybrało spośród nich 17 artystów, którzy wystąpią we Włocławku. Który zespół zostanie laureatem tegorocznych eliminacji i wystąpi podczas festiwalu Poland Rock, dowiemy się pod koniec maja.

0: Miasto Kowal jest takim miejscem na mapie naszego regionu, gdzie od słów do czynów droga jest bardzo krótka, czyli konkretnie 2, może 3 tygodnie temu mieszkańcy Kowala w internetowym głosowaniu decydowali, jak będzie wyglądał mural z przestrzennym napisem promującym miasto, a z tego co widzę, ściana domu jest już gotowa, napis I love Kowal też jest już na swoim miejscu. A w ciągu kilku najbliższych dni pojawi się wielkoformatowe malowidło z królem Kazimierzem Wielkim na pierwszym planie. Nowa atrakcja turystyczna z pewnością stanie się kluczowym punktem na mapie królewskiego miasta. Nowa wizytówka miasta znajdować się będzie na ścianie domu, znajdującego się w bardzo dobrym punkcie, dokładnie przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Kołłątaja. Lokalizacja jest idealna, bo jadąc od strony Włocławka w kierunku centrum Kowala, wszyscy przejeżdżający będą mogli podziwiać nowy przestrzenny mural. Prace są, z tego co widzę, na zaawansowanym etapie, pewnie żeby zdążyć przed jarmarkiem kazimierzowskim zaplanowanym na 30 maja. Wtedy będzie można oficjalnie po raz pierwszy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na przestrzennym muralu promującym Kowal. To pierwsza taka instalacja w mieście króla Kazimierza, więc mieszkańcy i goście na pewno będą chętnie odwiedzać nową atrakcję turystyczną.
1: Po polsku.

Rok szkolny powoli zbliża się do końca. Do wystawienia ocen pozostał praktycznie miesiąc, a później to już wiadomo, tylko zakończenie roku, świadectwo i długo wyczekiwane wakacje. Ostatnie dni w naszym regionie to czas, gdy swoje talenty muzyczne prezentują uczniowie szkół muzycznych. Kilka dni temu w publicznej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Lipnie odbył się koncert klas pierwszych. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach nabyte podczas nauki w lipnowskiej szkole. Był to wieczór pełen pasji i inspiracji. Wielu pierwszoklasistów po raz pierwszy stanęło na scenie sali koncertowej, prezentując swoje umiejętności w grze na gitarze klasycznej, saksofonie, fortepianie, skrzypcach i puzonie. Wszystkie wykonania publiczność nagrodziła ogromnymi brawami. To w Lipnie, a dla odmiany w Brześciu Kujawskim w poniedziałek odbył się recital fletowy. Na scenie wahadła wystąpili uczniowie zespołu szkół muzycznych imienia Czesława Niemena we Włocławku, pochodzący z gminy Brześć Kujawski, a dokładnie Magdalena Tomczak i Mikołaj Derengowski. Młodym muzykom akompaniował dr Jacek Szczepański. Ogromnie cieszy fakt, że młodzi muzycy mają możliwość pokazania publiczności swojego talentu, czy to w sali koncertowej szkoły muzycznej, czy na scenie w Centrum Kultury. Takie występy przed publicznością są okazją do prezentacji swojego dorobku artystycznego i dodają w pewnym sensie pewności przed kolejnymi występami dla jeszcze większej publiczności.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
3: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
1: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji. Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat. Mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
4: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne. Nie łączą się w takie stałe pary. No natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia no już stale będzie ze sobą przebywać.
1: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najbliższe dni mają być dość deszczowe. Jutro padać może w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni najcieplej na zachodzie i na wschodzie Polski, a trochę chłodniej w centrum. Za to przyszły weekend ma być podobno suchy i bardzo ładny, oby to się nie zmieniło.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: 100% polskich przebojów na 101,4 FM gra dla Was Radio Włocławek. Ostatnia wspólna godzina w niedzielny wieczór przed nami. Nasze myśli już pewnie powoli wybiegają w stronę nowego tygodnia. Wszystko będzie dobrze, proszę się nie martwić. Grunt to jak zawsze dobre nastawienie i pozytywne myślenie. Dużo dzisiaj rymuje. W tej godzinie będzie sporo muzycznych newsów, oczywiście z naszym lokalnym akcentem. Sprawdzimy na przykład, jaka zagraniczna gwiazda wystąpi w tym roku podczas święta powiatu radziejowskiego.
0: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

Programy talent show mają to do siebie, że tylko jedna osoba w nich wygrywa, a reszta po prostu cieszy się z udziału i niesamowitej muzycznej przygody. Za nami finał programu The Voice Kids. W tegorocznej edycji mocno trzymaliśmy kciuki za Alana Lubińskiego z Izbicy Kujawskiej. Młody wokalista z naszego regionu dotarł aż do finału programu. Każdy z trenerów, czyli Blanka, Cleo i Trips, do wielkiego finału mogli wyznaczyć po jednym z trzech uczestników. Po wykonaniu przez każdą z drużyn dwóch piosenek, decyzją Blanki, do wielkiego finału awansowała Antosia Grobelna. Całe muzyczne show dzięki głosom telewidzów wygrał Wiktor Sas z drużyny Tripsa. Dla Alana udział w programie był na pewno wielką muzyczną przygodą i jestem przekonany, że jeszcze o nim usłyszymy. W sezonie imprez plenerowych Alana z pewnością zobaczymy na niejednym pikniku lub koncercie jako support przed gwiazdami. Gratulujemy młodemu mieszkańcowi Izbicy Kujawskiej dotarcia do finału i życzymy dalszego rozwoju swojej muzycznej pasji.

0: Coraz więcej wiemy o tegorocznym święcie powiatu radziejowskiego. 12 czerwca wszyscy mieszkańcy powiatu będą świętować i bawić się przy koncertach gwiazd, nie tylko polskiej muzyki. Czytam, że jedną z gwiazd, które wystąpią podczas koncertu z okazji Dni Powiatu Radziejowskiego, będzie legendarny włoski piosenkarz Francesco Napoli. Zresztą posłuchajcie sami, jak zaprasza na swój koncert do Radziejowa.
1: Hello, this is Francesco Napoli. I'd like to invite you for my super show in Radziejów on 12th of June. I will perform many hits. Balla balla, arrivederci amore, Lady Fantasy, Marina Marina, and many, many more. See you, Francesco. Bye bye. Ciao.
0: Fani muzyki lat 80. z Radziejowa i okolic już pewnie odliczają dni do wielkiego świętowania. To nie koniec, ponieważ w kolejnych dniach mamy poznać następne gwiazdy, które wystąpią podczas świętowania powiatu radziejowskiego. Zaczęliśmy z wysokiego C, a właściwie z wysokiego N, więc czekamy na kolejne informacje dotyczące gwiazd na scenie podczas święta powiatu radziejowskiego.

Łukasz Sławianowski, uczeń zespołu szkół muzycznych we Włocławku, zdobył prestiżowe nagrody podczas konkursów w Nowym Jorku i Londynie. Uczeń klasy akordeonu w zespole szkół muzycznych we Włocławku ma za sobą wyjątkowo udany czas. W ramach New York Music Award 2026 w Nowym Jorku zdobył Gold Prize w kategorii instrumentalnej oraz nagrodę specjalną za wyróżniającą interpretację utworu. W konkursie w Londynie Łukasz otrzymał Platinum Prize oraz specjalne wyróżnienie. Obie nagrody są przyznawane uczestnikom prezentującym najwyższy poziom wykonawczy i wyjątkowe umiejętności techniczne. Publiczności we Włocławku Łukasz Sławianowski jest doskonale znany, chociażby z działalności Włocławskiej Orkiestry Młodzieżowej. Muzyk występował m.in. podczas ubiegłorocznych Dni Włocławka na Starym Rynku, a także podczas koncertów organizowanych w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego w Centrum Kultury Browar B oraz w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Co ciekawe, Łukasz rozwija się nie tylko jako akordeonista, jest również pianistą, aranżerem i dyrygentem. To właśnie gra na akordeonie przyniosła mu jednak największe międzynarodowe sukcesy młodemu artyście z fajansowego miasta oraz jego nauczycielowi oczywiście gratulujemy. Takie informacje jak przed chwilą bardzo lubię przekazywać, tym bardziej jeśli ktoś osiąga sukces międzynarodowy. Raz jeszcze wielkie gratulacje dla muzyka z Włocławka. Patryk Kamiński, dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie godziny i cały tydzień. Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy na najbliższe 7 dni i spokojnego wieczoru. Proszę się wyspać przed nowym tygodniem. My ponownie słyszymy się już jutro od godziny 18. Do usłyszenia.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
3: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
1: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w 3 kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji, Ludwik, dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
4: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia no już stale będzie ze sobą przebywać.
1: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najbliższe dni mają być dość deszczowe. Jutro padać może w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na zachodzie i na wschodzie Polski, a trochę chłodniej w centrum. Za to przyszły weekend ma być podobno suchy i bardzo ładny. Oby to się nie zmieniło.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: WPP na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
3: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
1: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji, Ludwik, dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
4: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, no już stale będzie ze sobą przebywać.
1: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Najbliższe dni mają być dość deszczowe. Jutro padać może w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni najcieplej na zachodzie i na wschodzie Polski, a trochę chłodniej w centrum. Za to przyszły weekend ma być podobno suchy i bardzo ładny. Oby to się nie zmieniło.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mijam.